0: kwa makompondo isi na ti maison merka na ti mama ninga wanda wanda wanda wanda ibla yo na grimari na ti kwango ibarala kami na bombari na bria azo ti nduku azo ti posel azo ti pavika
1: ango ango
0: ayo